0: 6:32.
1: Energizamos tu mañana.
2: Energizamos tu mañana.
1: 1400 AM.
2: Z1.
1: Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1. Z1